0: Ya už alumin. Ok, yo, so, meto se yo, bon epi dan bang, bon mis gangsta shit. Yeah, man.
1: Si yo, gade ti mese kapri. Just tap tripa ven. Bar me gason, non?